Love is everywhere.

0: floor.
1: It's on your bedroom floor.

bisa, udah.

0: Zaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą z brukami. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, z

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

będzie kurs do ringi. Zacznie na pierwszym rondzie, na drugim przypomni kolację, na trzecim wysiądzie. No widać, że forma jest licha, więc nie dzisiaj. Wrzucam jedynkę i czmycham.

0: dzwoni.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: to that.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

kalistenik. W tyłku galijskim kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: dalej ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę. Spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.
2: So guess what?

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. W każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
2: Jak tu ostatnio siedziałem, to był sierpień, było jeszcze ciepło i upalnie, dziś już trochę chłodniej.

przez 2 tygodnie, no bo właśnie tyle minęło od ostatniego notowania, które było bez emisji, więc zobaczymy, co tam dzisiaj na liście namieszaliście. Ja jestem Konrad Maciąg, to już chyba mówiłem albo nie, to może powiem jeszcze raz. Jestem Konrad Maciąg i dzisiaj będę listę prowadził i realizował, więc mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać i wszystko będzie można dobrze zagrać. facebook.com/fastforwardcharts, tu z kolei wasz udział w audycji, tutaj można by powiedzieć wasza działka. Czekam na wasze podpisy na liście obecności, czekam też na komentarze i dajcie znać, jeśli słuchacie i jak wam się dzisiaj listy słucha. Tomasz już napisał, dzień dobry wieczór wszystkim, witamy cię Tomaszu, fajnie, że piszesz. Oprócz Tomasza na liście obecności też z nami są 4 dzisiaj panie. Od pani z Łodzi zacznę, bo są z nami Wiola i Ewa, więc pozdrawiamy serdecznie Łódź. Jest z nami też Wiola z Kalet na Śląsku, również serdecznie pozdrawiam, i Żaneta z Wrocławia również dzisiaj nas słucha, przynajmniej tak wynika z listy obecności. facebook.com/fastforwardcharts, jeśli ktoś jeszcze by chciał się podpisać na liście obecności, to oczywiście zapraszam. Zapraszam też do komentowania listy. Dzisiaj może nawet propozycje będzie można skomentować. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Pierwsza propozycja przed nami, bo patrzę, że nikt się już nie dopisuje. Wszystkich póki co przeczytałem, a może i nie, a może i nie. Jest jeszcze Grzegorz z Kalet na Śląsku. Teraz właśnie do nas dołączył, więc teraz to już wszyscy. Pierwsza propozycja przed nami. Zaczniemy od panów z Bostonu, którzy poznali się na Uniwersytecie na Berkeley, więc zaczynali jako zespół studencki, a potem zaczęli nagrywać alternatywnego rocka, nawet może blues rocka. No faktycznie klimat utworu, który za chwilę w propozycjach, faktycznie troszkę blues rockowy mógłby być, bo opowiada właśnie trochę o zatracaniu siebie po to, żeby dostosować się do społeczeństwa. Why became I so cold? Tak właśnie pytają w najnowszym utworze. Cold się nazywa, to z płyty Monarch, która ukaże się już 2 października. To będzie 3 studyjny album grupy Dead Poets Society. Więc właśnie Dead Poets Society, nie ma to nic wspólnego z filmem Stowarzyszenie Umarłych Poetów, chociaż często są pytani o to. Cold, tak nazywa się utwór, to nasza pierwsza propozycja.

No z tym bluesrockiem to może chyba trochę przesadziłem, ale może nie. Dead Poets Society to z płyty Cold, znaczy nie, to utwór był Cold z płyty Monarch. To będzie ich trzeci studyjny album. Panowie z Bostonu, ale do Polski również przyjadą w ramach swojej trasy koncertowej, bo teraz na jesień wyruszą do Ameryki na koncerty, ale potem na zimę przyjadą też i do Europy i w Polsce w Proximie będzie można ich usłyszeć 19 lutego, to będzie 19 lutego już roku 2027, więc zaczynamy powoli otwierać terminarz na rok następny. facebook.com/fastforwardcharts, patrzę kto jeszcze się dopisał. I widzę, że jest z nami również Ania Zdrawska-Pomorskiego, więc pozdrawiam serdecznie. No widzę tutaj zbierają się słuchacze, bo zawsze się zastanawiam, jak to po takich przerwach będzie. Czy słuchacze wrócą, czy być może będą spędzą wieczór niedzielny inaczej. No ale cieszę się, że jesteście i cieszę się, że mogę kontynuować właśnie listę. Ale wy możecie pisać facebook.com/fastforwardcharts, może na przykład napiszecie, czy jest jakaś gra, na którą czekacie, czy mamy tutaj gamerów wśród słuchaczy. Być może niektórzy czekają na GTA 6, bo to już 19 listopada. Swoją drogą były pierwsze trailery, już też były pierwsze trailery, znamy pierwsze utwory, między innymi będzie Depeche Mode. No ja czekam na Radio Emotion, ale dobra, rozgadałem się o GTA 6, a chciałem zrobić tutaj inne nawiązanie. Mianowicie kolejna propozycja również jest związana z pewną grą. Grą przeglądarkową, co prawda, wydaną przez zespół Koniec Listopada. Możecie wejść na ich stronę internetową koniec-listopada.pl i tam jest gra, która nazywa się Rotacyjny Celebryta. Polecam sobie pograć. Waszym zadaniem jest przeskakiwać fanki, unikać faderów i zbierać słowa utworu, który za chwilę usłyszycie, bo utwór nazywa się Rotacyjny Celebryta.

przydatna umiejętność, taki czarny pas w byciu normalnym do wygrania w grze od zespołu koniec listopada. Trzy tajemnicze paczki od zespołu, ale póki co ciężko jest się wbić do top 3 najlepszych graczy, bo tam trzeba naprawdę, nie dość, że tą grę trzeba wręcz wymasterować, to jeszcze trzeba też napisać komentarze. To akurat może się przydać zespołowi, pisać komentarze, udostępniać nowy utwór. I właśnie tak to wygląda. Tomasz napisał, że koniec listopada, pozdrawiam, dobra nuta jak zawsze od was. No i tak właśnie też można doceniać zespół, a utwór też można by powiedzieć bardzo refleksyjny w temacie używania social mediów. Widzę, że koniec listopada ostatnio polubili ten temat. Też warto było powiedzieć o trasie koncertowej, na którą się wybierają. Od razu mówię, jest Racibórz. Był bardzo długo wyczekany Racibórz. 23 października jest na trasie grupy. Zaczynają w Gdańsku 18 września, potem będzie jeszcze Bydgoszcz, Skarżysko-Kamienna, Jarosław, Kalisz, drugi raz Jarosław, Ostrowiec Świętokrzyski, właśnie Racibórz, potem Zabrze 24 października, 30 października Otwock, 31 Płock. I tutaj jestem zaskoczony, ale cieszy mnie, że do mojego rodzinnego miasta również przyjadą. No ale ja się raczej wybiorę na ich koncert w Warszawie 4 grudnia. Wtedy zamierzam się wybrać. Ciekaw jestem, czy już klub zmieniony, czy jest już zdarzenie. Bo jak wszyscy wiemy, no właśnie w Warszawie teraz sobie zobaczyłem, że jeszcze będzie, zagrają z zespołami Lota, który już swego czasu był na Fast Forward Charts, i Laura. No póki co jest napisane, że Potok, ale Potok to jest zamknięty, więc drodzy panowie, z końca listopada tutaj prosimy o aktualizację miejsca warszawskiego koncertu. facebook.com/fastforwardcharts. Wita nas Kornelia w komentarzach, jak zwykle z kawą i ciastkiem, więc u Kornelii można się jak zwykle pożywić. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam tutaj na wasze komentarze, a kontynuujemy tutaj passę, będzie po polsku. Tym razem również, bo koniec listopada byli po polsku, to zespół Crew, którzy swego czasu święcili sukcesy na Fast Forward Charts, może i teraz wrócą do pasy. Zwłaszcza, że to bardzo fajny, funkowy kawałek, jak sami o nim piszą. W sercu i głowie zespół Crew to trzecia propozycja.

Troszeczkę weselsza piosenka od zespołu Crew w sercu i głowie. To nasza trzecia propozycja do listy. Kornelia pisze, że dzisiaj babka pomarańczowa w kaletach. Zapraszamy. No i widzę i Żaneta, i Tomasz, i ja się mogę też dopisać do tej listy, że z chęcią bym się poczęstował. No kusisz, Kornelio, żeby tutaj przerwać audycję i przyjść na babkę pomarańczową, no ale jednak audycję trzeba kontynuować. No fajnie by było jednak zagrać dla was dzisiejsze notowanie, ale ta babka naprawdę kusi. facebook.com/fastforwardcharts, może jeszcze coś macie ciekawego do jedzenia, to ja chętnie o tym poczytam, a potem zrobię się bardziej głodny. No ale tak to już redaktorzy radiowi mają. Zespół Overgrown teraz przed nami. Ja ich widziałem w Atenach w tym roku. Miałem okazję posłuchać bardzo klimatycznego grania, trochę w klimacie Deftones, bym powiedział, więc jak komuś się podoba muzyka Deftones, to na pewno będzie usatysfakcjonowany. Oni, jeśli dobrze pamiętam, grali razem. Jednego dnia grali z Black Veil Brides i Three Days Grace, więc to dobra rozgrzewka przed tymi dwoma zespołami. Teraz w piątek wydali nowy singiel, w którym klimat utrzymują. Lay Cold, tak się nazywa. Zespół Overgrown to nasza czwarta propozycja.

Trochę jak Deftones, prawda? W tej Grecji też tak brzmieli, a pochodzą z Newcastle w Wielkiej Brytanii. Nazywają się Overgrown i naprawdę w sumie to miałem wtedy wrażenie na tym koncercie, że samo wrażenie już robiło na nich to, że grają za granicą i to jeszcze dosyć daleko od domu, bo w Grecji. Ciekaw jestem, jak znosili upały, bo wtedy było 30 coś stopni, a Wielka Brytania z upałami się za bardzo, Brytyjczycy się z upałami nie lubią. No to jeszcze raz, panowie nazywają się Overgrown, swoją drogą przypomniała mi się śmieszna sytuacja. Dostałem maila wtedy, właśnie po tym festiwalu Release Athens, dostałem maila, który częściowo się przetłumaczył na polski z greckiego i przetłumaczyły się też nazwy zespołów. I dostałem maila z treścią, jakie są pańskie wrażenia po koncercie przerośniętych panien młodych z czarnymi welonami. Brawo, brawo translatorze, brawo. No ja wtedy się uśmiałem, uśmieliśmy się z Natalią, więc na początku musiałem w ogóle się zastanowić, o co chodzi, a potem zrozumiałem, że to są przetłumaczone nazwy zespołów Overgrown i Black Veil Brides, więc tak to się połączyło. Lay Cold to propozycja, jeszcze jedna będzie. A Żaneta napisała, ja akurat nie w temacie o jedzeniu, ale ostatnio zapakowałam bransoletki razem z mini fotkami na koncert G-Luka. Już odliczam dni do wyjazdu do Warszawy na ich koncert. Tak, bo G-Luka w klubie Niebo 14 września właśnie zagrają, więc ja też jestem bardzo ciekawy tego koncertu, zwłaszcza, że już sobie pooglądałem nagrania i klimat to tam będzie bardzo ciekawy, więc ja już też nie mogę się doczekać. No nie jest to najbliższy koncert, na który się wybieram, bo wybieram się jeszcze w sobotę 12, ale o tym później. A to naprawdę może być ciekawy koncert. Zwłaszcza, że chyba pierwszy raz będę na koncercie japońskiego zespołu. No dobrze, jeszcze byłem wcześniej na Baby Metal, jak grały przed Sabatonem. I tego, i właśnie to, ale wtedy siedziałem na trybunie, że tak powiem, żałowałem, że nie mogłem zobaczyć zabrakło mi słowa, no całego tańca dziewczyn z Baby Metal, a to wypadałoby oglądać z bliska. facebook.com/fastforwardcharts, dajcie znać, jak spędzacie czas dzisiaj z listą, dajcie znać, co robicie, jak właśnie słuchacie listy, może macie jakieś plany, może wysłaliście dzieci do szkoły i właśnie zrobiło wam się luźniej we wrześniu, bo i takie głosy w internecie słyszałem, więc dajcie znać, co u was. W piątek, 28 sierpnia, ja jechałem w pociągu na rokowiznę, potem wieczorem właśnie była rokowizna, ale zobaczyłem, że mamy 4 premiery płytowe do przesłuchania. No i to były Mastodon, Marrow Deep, polecam płytę, bardzo dobre wspomnienie Brenta Hinesa, The Warning, Ritual, tutaj też panie z The Warning, trzy siostry, no, trzy siostry Villarreal dały radę. Naprawdę teraz żałowałem, że nie było mi dane być na ich koncercie, no ale jeszcze będą okazje. Beartooth, Pure Ecstasy, no tutaj bardziej nowocześniejsze granie. I czwarta płyta to panowie ze Słowacji. Tacy jajcarze troszkę bym powiedział. Nazywają się Chorkirze Slirze. Może o nich już słyszeliście, więc jeśli nie, to dajcie znać, a jeśli tak, to też dajcie znać. Ja ich już słuchałem na satelicie. Telewizja Oćko grała ich teledyski. Między innymi pamiętam Silny Refren czy Bernardin. Swoją drogą świetna parodia Rammsteina. Ale dzisiaj to nie to, bo to był rok 2007, a wydali chyba już, no już wybaczcie, nie pamiętam którą płytę. Płyta nazywa się A Czarowne Słowiczko, czyli A Magiczne Słowo, tłumacząc na polski. I na tej płycie ostatni utwór, zobaczyłem, pokazała mi się tracklista, zobaczyłem ostatni utwór i nie wierzę. Utwór nazywa się Zakopane. Więc ciekawy byłem, co panowie tam zaśpiewali o Zakopanym. Historia zaczyna się od tego, że jeden z panów wszedł do toalety w Zakopanem i zobaczył napisy na ścianach. I zobaczcie, jak się ta historia rozwinęła. Chorkirze Slirze z utworem Zakopane to ostatnia propozycja.

No i tak właśnie widzą Zakopane panowie z Horkiżesliże. Są ze Słowacji, więc w sumie daleko na wycieczkę nie mają. Co prawda nie powiedzieli za dużo, powiedzieli, że o tych napisach to na następnej płycie ewentualnie zaśpiewają i w międzyczasie się jeszcze pokłócili w czasie tego utworu. No, a wydzierżęcej mina chribet, to sobie przetłumaczcie, co znaczy po słowacku. Bo w życiu bym nie wpadł, że wskoczenie na plecy może znaczyć coś innego. Po polsku to jest brzydko, więc nie mogę powiedzieć, co to dokładnie znaczy. facebook.com/fastforwardcharts. A jakie są wasze wrażenia z Zakopanego? Ciekaw jestem, czy lepsze niż panów z Horkiżesliże, czy gorsze. Żaneta pisze, ja już po pracy i czekam na autobus. No to mam nadzieję, że utwór o Zakopanem tutaj trochę umilił czas. 5 propozycji za nami. Na wszystkie będziecie mogli zagłosować już po godzinie 20.30 na stronie fastforwardcharts.com. Tam właśnie te 5 utworów, te 25, które za chwilę zagram i jeszcze kilka, które jeszcze czekają na swoją szansę. Ale o tym może później, bo tak jak już mówiłem, 28 sierpnia byłem na Rokowiźnie. Kilka ciekawych zespołów się zobaczyło. Bardzo chciałem zobaczyć zespół Kid Capici. Od nich zacząłem swoją podróż przez ten festiwal, swoje słuchanie muzyki. Panowie bardzo byli zdziwieni, że na trasie nie mają Polski w tym roku. To znaczy byli tylko na Rokowiźnie, ale nie mają jakby na takich jakby swoich koncertach Polski. Stwierdzili, że muszą chyba to jakoś naprawić, więc może jeszcze jakieś ogłoszenie od Kid Capici dostaniemy. Oczywiście New England wykonane super, czy I Envy You, czy inne utwory, które od nich lubię. W międzyczasie rzucili też piłkę na przykład do publiczności. Można było sobie pograć w piłkę na koncercie. Przynajmniej poodbijać ją. Panowie lubią piłkę nożną. Też poszli się wydziarać. Nawet można by powiedzieć, że stałem bardzo blisko od nich na stanowisku, przy którym można było sobie zrobić tatuaż. No ja sobie tatuażu akurat nie robiłem. Ale Kid Capici mogłem zobaczyć. Pull the Wire, też bardzo ciekawy koncert. Potem też byliśmy na Acid Drinkers. Mówiąc szczerze, tutaj się spodziewałem trochę gorszej formy, bo już różne rzeczy słyszałem na temat właśnie Acid Drinkers. No niby taka legenda lat 90., roku lat 90. w Polsce. I dali radę na tym koncercie, muszę przyznać. Mi się podobało. Chociaż na tym koncercie byliśmy tylko po to, żeby czekać na Lord of the Lost. Pełnia Księżyca i Chris Harms, który na przemian dziękuję fanom za przybycie na ich koncert. Cieszy się, że aż tyle ludzi wpadło na właśnie Lord of the Lost. Usłyszeć między innymi I Hate People, czy Blood and Glitter, czy Light Can Only Shine in the Darkness już na zakończenie zagrali. No tutaj akurat bez Sharon Denadel, sam Chris zaśpiewał wszystkie części i jeszcze dodatkowo zapowiedział, że Tour Noir się już kończy, znaczy Opus Noir Era się kończy w zespole Lord of the Lost i teraz będą już pracować nad nowym materiałem. W sumie informacja o tym, że prace nad nowym materiałem się teraz właśnie zaczną, to w przypadku trzech zespołów się pojawiły, bo jeszcze też powiedzieli to na koniec swojego koncertu Royal Republic, którzy swoją drogą dają świetne show na koncercie i jeszcze się fajnie droczą z publicznością, ale tak, Maxe w końcu pokazał to, co go poproszono, więc Maxe, czyli jeden z członków ekipy Royal Republic. Ja ciekaw jestem, jak oni by się zachowali na koncercie w Polsce, takim ich samodzielnym, nie festiwalowym. Dlatego mam kolejną rzecz do sprawdzenia. W sobotę też jeszcze Zenek Kupatasa dał fajny koncert i fajny utwór na sam koniec. Przy okazji zapraszam na Instagrama Fast Forward Charts. Tam możecie zobaczyć relacje ze wszystkich koncertów, które udało mi się nagrać i chociaż po części zobaczyć. Więc Instagram Fast Forward Charts, jak chcecie obejrzeć więcej, ja tutaj tak tylko szybko przechodzę. Royal Republic również dali świetne show. No i ostatnim koncertem dla mnie to był koncert grupy Lacuna Coil i Christina ze sceny również powiedziała, że bardzo lubią koncertować w Polsce, więc pewnie przyjadą jeszcze nie raz. No i również wracają do studia
pracować nad nowym materiałem. Ale jeden utwór chyba był wyczekiwany bardzo przez wszystkich. Chyba najbardziej bym powiedział nawet. Co prawda jest to cover, ale jak tylko Christina powiedziała, zapytała, czy znacie Depeche Mode, to wszyscy zaczęli skandować. Więc teraz i my sobie przypomnimy ten utwór. Przy okazji był w pierwszym Fast Forwardzie wszechczasów. To było miejsce wtedy szóste, to był rok 2006. To był też jeden z utworów na koncercie na Rockowiźnie. Enjoy the Silence w wykonaniu Lacuna Coil. Teraz sobie posłuchamy.

Co prawda nie było to na zakończenie tego koncertu, ale i tak klimat był nieoceniony, zwłaszcza razem z publicznością, która zaśpiewała chyba każde słowo z tego utworu. Enjoy the Silence to w wykonaniu grupy Lacuna Coil z płyty Karma Code z roku 2006, no ale również na żywo na koncercie w Rokowiźnie. Swoją drogą Chris Harms chyba wypowiedział trzy słowa po polsku, jednym z nich właśnie było Rokowizna, wypowiadane tak bardzo charakterystycznie. To też mi utkwiło w pamięci po tym koncercie. I Krystyna, i Andrea na Lacuna Coil na pewno wypowiedzieli Kraków. Powiedzieli, że są bardzo szczęśliwi po polsku, co też właśnie jest bardzo miłe, jak wykonawcy próbują mówić po polsku na koncertach. Więc naprawdę fajnie było usłyszeć i wiem, że na samodzielny koncert grupy Lacuna Coil też kiedyś muszę się wybrać, bo na razie widziałem dwa festiwalowe. Jeden w Grecji, tam też było w sumie Enjoy the Silence, jak sobie przejrzałem stare nagrania i Grecy tutaj też zrobili klimat, ale ten polski mi się jednak bardziej podobał, muszę przyznać. Też tutaj i Cornelia, i Viola napisały, że uwielbiają ten utwór. Viola napisała, że zawsze chciałam usłyszeć na żywo. No to się udało. Przy okazji też i Violi, i Grzegorzowi dziękuję za towarzystwo na Rokowiźnie. Fajnie było z wami spędzić czas i pogadać. Również niekoniecznie tutaj przez mikrofon, tylko tak po prostu w życiu realnym. Dzięki, że daliście znać, że będziecie, że mogliśmy się złapać i sobie pogadać też. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj czekam na wasze sygnały. Może ktoś jeszcze był na Rokowiźnie. Już tak akurat poza słuchaczami wiem, że jeden kolega wcześniej, który był w radiu, też był. No i przy okazji mogliśmy sobie też porozmawiać o koncertach. Boguś, jeśli słuchasz, to pozdrawiam. facebook.com/fastforwardcharts. Teraz to już przechodzimy do notowania zasadniczego, można by powiedzieć. 1014 notowanie listy przebojów przed nami. Czy mam tu intro? Nawet mam intro, więc mogę je sobie wykorzystać. 25 utworów w 1014 notowaniu w Fast Forward Charts. Z czego 8 awansów, 9 spadków, 3 utwory, które pozostały bez zmian. Mamy 4 nowości, nie wszystkie propozycje się załapały, i jeden powrót. Zaczynamy od spadku, 7 oczek w dół, z 18 na 25. Tom Morello i Roman Morello, czyli Interes Rodzinny, z utworem Date Night.

Teraz właśnie by była solówka Romana Morello, no ale niestety dzisiaj Date Night na miejscu 25 i to jest spadek o 7 oczek z 18 po 4 tygodniach na liście. Everything, everyone gets everything they want, tak ten tytuł się nazywa. Każdy dostanie to, czego chce, no mam nadzieję, że nie chcecie spadku Toma Morello z listy, że jeszcze za tydzień go usłyszymy, ale to od was zależy. 25 września ta płyta się ukaże. 25 września to płyta Toma Morello, a na 24 mamy awans o jedno oczko i będzie po polsku. Umarli poeci, panowie z Poznania, którzy nie dość, że układają wiersze, to i muzykę. Oczko do góry dzisiaj z 25 na 24 po 2 tygodniach na liście.

introwertycy całego świata, łączcie się, to utwór akurat o was. W sumie ja też się mogę podłączyć do tej grupy, tak się uważam. Introwertyk od umarłych poetów to awans o jedno oczko z 25 na 24 po 2 tygodniach na liście. Viola pokazuje pamiątkę po festiwalu, a mianowicie właśnie ten tatuaż, który mogła sobie zrobić na stoisku, bo było stoisko win, jeśli dobrze pamiętam nazwę. Tam też w sumie w czasie, jak Viola była tatuowana, to właśnie przyszli Kid Capici. A tatuaż możecie zobaczyć u Violi na Facebooku, w zasadzie to na naszym Facebooku, facebook.com/fastforwardcharts, w komentarzach pod ostatnim postem. Mam nadzieję, że tutaj tatuaż się już wygoił i już jest wszystko okej, no ale tatuaż wygląda bardzo fajnie i pamiątka zostanie na długo. facebook.com/fastforwardcharts, wejdźcie, żeby zobaczyć tatuaż Violi. A u nas teraz największy spadek w dzisiejszym notowaniu. 14 oczek do góry. Chris Harms dzisiaj był wspominany i tutaj właśnie go usłyszymy. Z 9 na 23 Without Warning z utworem Breed.

Without Warning i Breed, tutaj wspomagani przez Chrisa Harmsa, chociaż pani na wokalu grupy Without Warning to sobie również tutaj dużo energii daje. Zespół wystąpił ostatnio na koncercie z serii Femme Fatale. Serii Femme Fatale, który promuje właśnie między innymi zespół, na którym spotykają się właśnie zespoły, w których kobieta jest wokalistką, więc tutaj można by powiedzieć, zespół teraz dużo koncertuje w Finlandii. Następny koncert Female Fronted Unleashed w Kotelo. Tampere. Tam też między innymi Without Warning wystąpią, bo w ten weekend zagrali dwa koncerty też w Finlandii. No póki co za granicę się nie wybierają. facebook.com/fastforwardcharts 22 miejsce teraz przed nami. No teraz już będzie pan na wokalu, jeśli ktoś by zatęsknił za męskimi wokalami, a no mamy ich dużo. Damskich mamy mniej. Oczko do góry. Skillet Scream to po 7 tygodniach na liście miejsce 22.

Scream grupy Skillet. Dzisiaj oczko do góry z 23 na 22 po 7 tygodniach na liście. facebook.com/fastforwardcharts. Dajcie znać, jak wam się dzisiaj słucha listy, co dzisiaj robicie. A może ktoś nowy jeszcze się nie wpisał na listę obecności, to również zapraszam. Bo teraz miejsce 21. Mówiłem o damskich wokalach, no to teraz właśnie będzie jeden z nich. Na płytę będziemy sobie musieli jeszcze trochę poczekać, ale już na płytę Protisty, tego tytułu właśnie szukałem, będziemy musieli sobie trochę poczekać, bo to do 23 października, ale pierwszy singiel, czyli Sznur, już jest z nami, tylko że dzisiaj spada o 11 oczek, z 10 na 21.

z utworem Sznur po dwóch tygodniach na liście. Mam nadzieję, że jeszcze będą na liście. Kornelia pisze, że Grzegorz i Viola przyjechali z Rokowizny bardzo szczęśliwy, opowiadań nie było końca, a na żywo ten tatuaż też pięknie się prezentuje. No ja już mogłem widzieć od razu po zrobieniu i faktycznie robi wrażenie. facebook.com/fastforwardcharts, 20 utworów jeszcze przed nami. Mówiłem o żeńskich wokalach, no to jak widać trafia się nam ich dosyć dużo, tylko szkoda, że na razie póki co wszystkie nisko. 20 miejsce, spadek z 17, czyli to o 3 oczka, po 9 tygodniach na liście, Uczennica Ani Ortodox. To wokalistka zespołu Atma w utworze W objęciu gwiazd. Może jeszcze szybko znajdę, jak się nazywa pani wokalistka, bo tak głupio ją anonimizować, a w sumie mam nawet jej profil na Instagramie gdzieś. Wokalistka Atma ma na imię Kasia, więc pozdrawiamy serdecznie. No i na razie zaśpiewa nam W objęciu gwiazd.

Katarzyna Bloch, tak nazywa się wokalistka grupy Atma. Tej informacji mi brakowało w poprzednim wyjściu, więc teraz pozdrawiamy panią Kasię tym bardziej. Zwłaszcza, że zespół Atma ma 5 koncertów przed sobą tej jesieni. Zaczną od Rzeszowa 29 października, potem Zabrze, Bielsko-Biała, Kraków i jeszcze na dodatek Bydgoszcz 13 grudnia. W Krakowie grają na przykład 1 listopada, to też całkiem mogłaby być fajna data na koncert, a w tym roku to jest niedziela w ogóle, więc być może tu będzie jakaś specjalna audycja. Zobaczę, jak to wyjdzie. A zespół Atma dzisiaj na miejscu 20 z utworem W objęciu gwiazd. To spadek z miejsca 17 po 3 tygodniach na... Nie, nie 3, 9 tygodniach na liście. Ja już tu trochę za bardzo próbuję przyspieszyć. A w tym momencie będę potrzebował dżingla, żeby zapowiedzieć, że mamy nowość na miejscu 19. Muszę przyznać, że na...

legendę zespołu Pantera się trochę nie załapałem. Słyszałem ciekawe opinie na temat zespołu, słyszałem ciekawe opinie na temat Phila Anselmo. I te dobre, i te złe, ale no generalnie Pantery nigdy nie miałem okazji słyszeć ani na żywo, ani, że tak powiem, uczestniczyć w premierze żadnego utworu. Ostatnia chyba była w roku 2004. W każdym razie Phil Anselmo to nie tylko Pantera, bo też na przykład zespół Down. Grali na Mystic Festiwalu w tym roku, ale no niestety akurat ich koncertu nie wybrałem. I teraz słysząc, co się dzieje w utworze Blood Oath, który jest pierwszym singlem zapowiadającym ich kolejny album, bodajże piąty album, który będzie nazywał się Volume 5. I to będzie ich pierwszy album od roku 2007. Więc fani i Pantery, i Down na pewno mają na co czekać. Blood Oath teraz na miejscu 19, to jest nowość.

No i teraz aż chciałoby się przypomnieć i twórczość zespołu Down, i twórczość zespołu Pantera. Bo ciekaw jestem, jak bardzo tutaj te dwa projekty od siebie odbiegają, a w obydwu wokalistą był Phil Anselmo. Down z utworem Blood Oath to z płyty Volume 5, która się ukaże 20 listopada. U nas dzisiaj to jest nowość na miejscu 19. No a my teraz wracamy do swojej gonitwy. A w tej gonitwie nawet mamy jeden powrót. Dzięki waszym głosom na listę wracają Motionless in White z utworem Playing God. Tutaj akurat są wspomagani przez Corey'a Taylora. Ciekaw jestem, czy Corey by też chociaż na jednym koncercie z nimi wystąpił. Ja bym takie wykonanie chętnie zobaczył. 12 tygodni na liście jest już z nami utwór Playing God. Więc dziś jeszcze nam zagrają i być może za tydzień, ale to wszystko zależy od tego, czy zagłosujecie.

Playing God grupy Motionless in White. Tutaj akurat wspomaganie przez Corey'a Taylora, akurat w tle go słychać. Miejsce 18 i to jest powrót dzięki waszym głosom i 12 raz gramy na liście ten utwór, co oznacza, że za tydzień być może usłyszymy go po raz ostatni, ale jeszcze trzeba głosować, bo to dopiero za tydzień. Utrzymajcie Motionless in White na liście. A ten pan, no to też dobrze, jest w dobrej formie koncertowej. W 24 roku byłem na jego koncercie i wiem, że pójdę jeszcze raz, a ten koncert to będzie 30 listopada w Warszawie w Progresji, jeśli dobrze pamiętam. Są jeszcze koncerty i w Poznaniu, i w Krakowie, dzień wcześniej, dzień później. A teraz Face on Your Phone to Baby Lasagna.

Z 15 na 17 dzisiaj Baby Lasagna i Face on Your Phone. To po 3 tygodniach na liście, no niestety spadek o 2 oczka. Kornelia tutaj również donosi, dzisiaj najaktywniejsza słuchaczka ze wszystkich, donosi, że kończymy remont i słuchamy listy. Pięknie chłopcom wyszło. No to mam nadzieję, że remont się uda. Z tego co pamiętam, to trzeba do zimy skończyć, żeby, że tak powiem, ogrzewanie włączyć. Więc tutaj naprawdę musicie się spieszyć, ale mam nadzieję, że lista wam doda energii, zwłaszcza taki utwór od Baby Lasagna. Face on Your Phone, dzisiaj 2 oczka z 15 na 17, a koncert 30 listopada. To w Warszawie, ewentualnie w Poznaniu 29, ewentualnie w Krakowie 1 grudnia. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj czekam na wasze wiadomości, a ten zespół też będzie można usłyszeć w Polsce. Oni będą supportować The Who. The Who niestety pożegnaliśmy na liście, ale Skald, jak widać, się trzyma. Draumacona dzisiaj jeszcze nawet awansuje o 6 oczek do góry. Z 22 na 16 po 8 tygodniach na liście. No i właśnie wystąpią też 19 i 20 października w Polsce, supportując The Who.

Skald i Drau Makona. No, ten utwór na pewno będzie klimatyczny na koncercie w Stodole przed Dechu. 16 miejsce dzisiaj to awans o 6 oczek z miejsca 22 po 8 tygodniach na liście, a płyta Orlog już 25 września się ukaże. No i jestem ciekaw kolejnych innych kompozycji grupy Skald. Chętnie posłucham i tej płyty. No i już wiem, że wybieram się na koncert. Z Natalią się wybiorę na koncert Dechu i Skald. To będzie 19 października. My wtedy będziemy, ale będzie też i 20, bo to dwudniowa impreza. My 20 października będziemy na Europe, tak swoją drogą. Europe też grają w Europie. Znaczy, no w Europie grają, w Polsce grają nawet. Tak to powinienem tutaj ująć. facebook.com/fastforwardcharts. Wy też możecie coś napisać, wy też możecie dać znać, na jakie koncerty ewentualnie się wybieracie, bo ja właśnie znalazłem sobie kolejny, ale zanim to miejsce 15. Kolejna nowość i to tutaj panowie z Polski, Six Saints się nazywają. Brutal Glam, jak sami o sobie piszą, Real Emotions, Heavy Music, tak się właśnie tytułują. Mighty Mike wygląda bardzo ciekawie i to jest wokalista, ale naprawdę bardzo ciekawa stylowa. Pozdrawiamy serdecznie, chcę na pewno już się przejść na koncert. A i tutaj panowie mają dużo planów w tej materii, bo zaczynają trasę koncertową z zespołem Hipnozaur, który swego czasu też był na liście. Trasa się nazywa After Glam Tour. No to może polecimy z tą trasą teraz. 16 października zagrają w Katowicach w klubie Piąty Dom, więc kto na Śląsku może sobie termin rezerwować. Potem 17 października w Bielsku Białej, potem następny weekend to Białystok i Kielce, potem Szczecin i Wrocław, 14 listopada w klubie Liverpool, 20 listopada w Łodzi, w Iron Horse Pub. No i jeszcze jeden koncert poza trasą, zaraz do niego wrócę, bo potem 4 grudnia Tarnów, 5 Kraków, w klubie Zaścianek, 6 Lublin. No i trasa się zakończy w Bydgoszczy i w Gdańsku 11 i 12 grudnia. A poza trasą jest koncert w Warszawie. No i właśnie się dowiedziałem, co do tego koncertu w Warszawie, to skład koncertowy dosyć mocny. Koncert się będzie nazywał Clash of the Satans 22 i zagrają tam właśnie Six Saints, ale też Tommy Gunn i Klangor. Takie wydarzenie 21 listopada w Voodoo Club. No to chyba, a jeszcze zespół Liszaj, który będzie główną gwiazdą, bo to 30-lecie grupy Liszaj. 21 listopada w Voodoo Club, tam między innymi właśnie Six Saints na żywo i u nas teraz na miejscu 15 z utworem Fuse.

Six Sense z utworem Fuse. Tak właśnie powstaje, taka muzyka powstaje z pasji do muzyki Mighty Mike'a. Ja sobie tutaj poczytałem trochę o członkach zespołu Six Sense i widzę, że na przykład lubią zespoły Kiss, Scorpions i Iron Maiden. Inny na przykład Scalor. O, Rammstein, proszę bardzo. Def i Pantera. Dzisiaj wspominaliśmy trochę Panterę. Patrzę, że tak powiem, to jest też wokalista grupy Mighty Mike, to z kolei gitarzysta był. Sant Tommy na perkusji, ulubione zespoły Katatonia, Dirty Loops, Hiatus Coyote i tutaj, no i tutaj jeszcze zrobił dopisek, że muzyka rockowa czy metalowa zawsze mi towarzyszyła od najmłodszych lat, to z nią czuję największą więź. I Sick M na basie, ulubione zespoły Rush, Primus i Judas Priest. No jak jest inspiracja grupą Rammstein, to już wiem, że mogę być zainteresowany koncertem, zwłaszcza, że też zespół Klangor zagra razem z nimi 21 listopada w Voodoo Clubie na 30-leciu grupy Liszaj. Dodatkowo jeszcze Tommy Gunn w tym składzie swego czasu również byli na liście. facebook.com/fastforwardcharts. Żaneta napisała, że właśnie dotarła do domu, więc dziękujemy za informację i mam nadzieję, że ten wieczór będzie już spokojny, albo przynajmniej z pozytywną energią, którą daje lista przebojów Fast Forward Charts, bo i takie głosy swego czasu podsyłaliście. Ania Zdrawska-Pomorskiego za to napisała, że z rockowych koncertów wybieram się na Baby Lasagna. To w listopadzie lub grudniu. The Rasmus, to z tego co pamiętam, to w lutym i akurat nie w Warszawie tym razem, ale mają cztery miasta. Z tego co pamiętam, to Wrocław, Kraków, Poznań. Może zaraz znajdę na szybko ich trasę. Wrocław, Kraków, Poznań i Gdańsk bodajże, ale na razie to mówię z głowy. A głowa bywa zawodna, więc no niestety na Facebooku tego szybko nie sprawdzę. I Blind Channel. Tutaj miałem ogłosić, ale to może mogę powiedzieć, że koncert w Warszawie, w Proximie i w Krakowie już zapowiedziane 11 i 12 lutego. Koncerty promujące album Painstream w przypadku Blind Channel. I jeszcze trzy mniej rockowe. Ciekawe jakie. To jeśli masz, Aniu, ochotę, to podziel się z nami, na jakie jeszcze koncerty się wybierzesz. facebook.com/fastforwardcharts. Żaneta dotarła do domu i dla Żanety grupa Wirefall z utworem I Stand. Jeden z najstarszych utworów na liście, bo to 11 tygodni na liście. Na liście powiedziałem dwa razy. 11 tygodni z nami. I Stand dzisiaj z 12 na 14. Grupa Wirefall.

12 na 14 Wire Falls z utworem I Stand, 11 tygodni na liście, ale jeszcze to nie jest najstarszy utwór na liście, jeszcze mamy trochę starsze. No mam nadzieję, że wysłuchacie nas dzisiaj do końca i się dowiecie, który utwór był najstarszy, a kto dziś też na pierwszym. Teraz jeszcze też nie będzie, to też jeszcze nie będzie najstarszy utwór, ale również, ale na pewno doświadczony muzyk. Tony Iommi, który zaczynał razem z Ozzym Osbornem, zakładali zespół w zasadzie Black Sabbath. Teraz ma swój solowy projekt, w zasadzie to już od długiego czasu. No i Jorn Lande na wokalu, też norweski muzyk, mocno związany z muzyką metalową. Album From the Dark dostaniemy 23 października. Mam nadzieję, że potem też jakaś trasa koncertowa. A World Alone dzisiaj na 13.

Tony Iommi i Jorn Lande w utworze World Alone. To z płyty From the Dark, która już 23 października, no ale dzisiaj to jest spadek z 7 na 13 po 4 tygodniach na liście. A propos koncertów, to Ania odpisała tych nierokowych koncertów, o których wspomniała wcześniej. To pod koniec września pisze Ania, że jadę do Niemiec na Backstreet Boys. Muszę przyznać, no i właśnie dlatego lubię podpytywać też o takie koncerty, bo na przykład tego koncertu byłbym ciekawy. Jakby byli jeszcze kiedyś w Polsce, to chyba bym Natalię namówił, żeby się wybrać z ciekawości i zobaczyć. W październiku Dimasza Kudaibergen jest z Kazachstanu, ale śpiewa fenomenalnie. 10 lat czekałam, aż przyjedzie do Polski. No to również miłego koncertu tutaj życzę. Właśnie takie wyczekane koncerty często są, można by powiedzieć, najfajniejsze. I w grudniu syn mnie wyciąga na koncert hip-hop, więc chcąc nie chcąc muszę jechać. No tak, takie się ma często doświadczenia koncertowe, jak się ma dzieci, no ale mam nadzieję, że na tym koncercie również jakaś fajna zabawa będzie, bo i hip-hopowcy czasami, no nie chcę powiedzieć, że oni też potrafią, tak jakbym zakładał, że nie potrafili, tylko po prostu wiem, że tam też czasami można znaleźć coś fajnego na koncertach, nawet jeśli jest się słuchaczem rocka. Ja swego czasu byłem na Łonie i Weberze w Warszawie. Koledzy z pracy mnie wyciągnęli jeszcze z poprzedniej pracy. To właśnie muszę przyznać, że koncert był ciekawy. Rozmowy Łony z publicznością również, no z tego, ale z tego co słyszałem, to Łona i Weber zakończyli już działalność. Żaneta z kolei napisała, akurat odpaliłam sobie program Kobieta na krańcu świata. Kobieta na krańcu świata, dobrze przeczytałem, to program prowadzony przez Martynę Wojciechowską. Ciekaw jestem, czy dalej. O kobietach, które uciekły z Korei Północnej. No tutaj te dokumenty są ciekawe. Więc trochę takie, co innego widzisz, co innego słyszysz. Teraz Żaneta stosuje, jak swego czasu się w Trójce mówiło. Co u nas teraz będzie słychać? No będzie słychać spadek i to spadek o 7 oczek. A do płyty Everything Under the Sun jeszcze trochę, bo to 30 października. Rattle the Cage, dzisiaj z 5 na 12 po 6 tygodniach na liście.

5 na 12 spadają Nickelback z utworem Rattle the Cage, tutaj wspomagani przez John Five, czyli gitarzystę Johna Five, czyli gitarzystę Motley Crue. Z 5 na 12, tak jak już mówiłem, po 6 tygodniach na liście. Ania napisała, że co do Backstreet Boys, polecam się wybrać, bo byłam 2 razy i to były najlepsze koncerty. Fantastyczne show dają. No to sobie zapisuję na listę, żeby na pewno jeszcze, na pewno ich zobaczyć, bo byłem ciekawy, a jak raz sobie przypomniałem o utworze Everybody, bo przypomniałem sobie o coverze grupy Blind Channel, który zrobili, to no cóż, no zapętliłem sobie ten utwór tego dnia. Więc i Backstreet Boys może nawet podejść czasem i chcieć się posłuchać. I chcieć sobie posłuchać tego utworu, tak powinienem to poprawnie powiedzieć. 11 utworów do końca i tutaj mamy zespół Goldilocks na miejscu 11. To awans z 16 po 11 tygodniach na liście.

I tutaj możemy uruchomić koncertowy alert, bo w klubie Sny, to w Krakowie, wystąpią Goldilocks i to już w najbliższą niedzielę, w niedzielę za tydzień, 13 września, wystąpią w klubie Sny, będą supportować grupę As Skies Divide, a to są Szwedzi grający metal progresywny. Razem z Goldilocks będą ich supportować Enslave Them Stars. To metalkorowcy z Krakowa. To już za tydzień w klubie Sny w Krakowie będzie te trzy zespoły można usłyszeć, a Goldilocks ostatnio też wystąpili w Teleekspresie, więc to również może im sławy troszkę przysporzyć. Sławę trochę zwiększyć. To chciałem powiedzieć, a szukałem bardzo mądrego słowa. W każdym razie Goldilocks, As Skies Divide i Enslave Them Stars, te trzy zespoły wystąpią w Krakowie za tydzień w klubie Sny. A Goldilocks z Butterflies u nas dzisiaj na miejscu 11 to awans z 16, na 10 również awans. Marilyn Manson już wydał płytę One Assassination Under God. Polecam przesłuchać. Naprawdę dużo tutaj ciekawych historii nam Marilyn Manson przekazuje. I muzycznie, no muzycznie to akurat jest to, od czego po nim można się spodziewać. U nas Exit Wound od 9 tygodni się utrzymuje na liście. Jeszcze dzisiaj awansuje z 13 na 10.

13 na 10 awansuje Marilyn Manson z utworem Exit Wound. 9 tygodni na liście i jeszcze dał radę awansować, jak widać. To otworzyliśmy właśnie pierwszą dziesiątkę. A jak ktoś słuchał uważnie, to wie, że zostały nam jeszcze dwie nowości. No i pierwsza z tych dwóch. Właśnie teraz i nie ten dżingiel włączyłem. To był dżingiel nowości. Też z płyty Everything Under the Sun. Kolejny singiel Leave Me Behind debiutuje teraz na miejscu 9.

Nowość na miejscu 9, kolejny singiel z płyty Everything Under the Sun grupy Nickelback, tym razem Leave Me Behind, zadebiutował właśnie na miejscu 9, a płyta się ukaże 30 października. Swoją drogą widziałem ciekawą koszulkę sprzedawaną właśnie przez Nickelback. Miała napis Fan or Liar, czyli podoba mi się to autoironiczne podejście do swojej twórczości. Na miejscu 8 również nowość. I to będzie już najwyżej, ta najwyżej notowana. 13 listopada dostaniemy już 5 studyjny album grupy, który będzie się nazywał Dead Company. Jak sami napisali, musieli dojrzeć do takiej płyty, na której pójdą na całość. Chcą nagrać najszybszą i najgłośniejszą płytę w historii Royal Blood. Swego czasu był Typhoon, jeszcze w Fast Forward Charts, to był rok 2021. Sobie w ściągę spojrzałem i zobaczyłem, że jeszcze swego czasu, czyli w roku 2023, mieliśmy utwór Mountains at Midnight, czyli Royal Blood już na liście u nas gościli. Możecie ich kojarzyć, a teraz czas na utwór Ten Over Ten. Mi się podoba bardzo i chętnie bym się wybrał też na ich koncert po usłyszeniu tego utworu. Nowość na miejscu 8.

0: Piątek, 4 września 2026 roku. Aktywacja piątkowa wita się z wami w ten dosyć ciepły, nie wiem czy jesienny, czy letni dzień, jak byście to określili, 4 września.
1: Chyba jeszcze letni. Ja się czuję, bo jeszcze lato. No. Ale może to jest jakiś taki optymizm jeszcze.
2: No tak pół na pół bym powiedział.
3: W sumie... Jesień.
0: Właśnie zadałem to pytanie w sumie dlatego, że 4 września w sumie astronomicznie to już jest jesień.
1: Jak to? No. Jak to? Astronomicznie?
0: No już tak, astronomicznie się 1 września zaczyna jesień.
1: Nie, ziomo, 23 września.
0: Ale to kalendarzowo.
1: A.
3: Ale no. To aż 23 dni różnicy?
0: No właśnie ja też się zastanawiam, o co tutaj chodzi.
3: Skąd to
0: w sumie...
3: info? Trzeba jakiegoś demagoga tutaj zatrudnić.
0: No to trzeba. Możemy pogodynkę zatrudnić w radioaktywnym. Jeżeli Janek, który jest z nami w studiu teraz pierwszy raz chciałby zostać pogodynką, to feel free.
3: Raz.
4: Dziękuję.
0: I w sumie do tego to powiedziałem, żeby w sumie nas przedstawić. Także z nami jest teraz Janek Noga, czyli nasz nowy realizator.
4: Witam.
0: Jest z nami również Olek Szol.
2: Ej, witam serdecznie.
0: Ala Forysiak.
1: Servus.
0: Ja nazywam się Oskar Pietrusiński, a obok niego za konsolą Master Audio, czyli Mikołaj Krzychowicz.
3: Dzięki, cześć.
0: No bez Mikołaja ta audycja po prostu by nie była taka sama. Ja się już tak przyzwyczaiłem do twojej obecności.
3: Ja wzajemnością.
0: Także tak, co czeka nas dziś w programie? Dzisiaj będziemy rozmawiali w sumie jak co tydzień ostatnio. Takie nam się pasmo zrobiło nowości muzycznych. Także zobaczymy sobie co w trawie piszczy, a tak naprawdę właściwie co w muzyce piszczy. I zobaczymy co nasza aktywacja jest w stanie wam na dzisiejszy wieczór i na najbliższy weekend zaproponować. A teraz w sumie tanecznie pójdziemy do dalszej części programu i posłuchamy Cha Cha Cha od La Femme.

W życiu jest ważne tylko śląskie emo. Szczególnie jeżeli jest na tak dobrym poziomie jak najnowsze wydawnictwo pod tytułem FAM od zespołu Przeprosiny. Niesamowite jak mroczny i smutny ze swojej natury gatunek emo może łączyć się z delikatnością i zwiewnością brzmień. Każdy utwór jest powolnie budowaną odrębną historią, która musi mieć swój moment kulminacyjny. Jest to muzyka niemalże filmowa, tylko zamiast dopasowywania dźwięków do scen, Przeprosiny tworzą swój własny muzyczny scenariusz. Jest to muzyka końca lata, muzyka przemyśleń, smutków, radości i strachu przed zimnem. I tym atmosferycznym, i tym emocjonalnym. Które pomimo tego, że znane, rzadko bywa życzliwe. W tym okresie między smutkiem a nostalgią koniecznie odpalcie sobie najnowszy album Przeprosin, który jest naszą aktualną płytą tygodnia. Cześć! PS. Już w najbliższą niedzielę w warszawskiej Hydrozagadce odbędzie się koncert rozpoczynający trasę promującą album FAM. Do zobaczenia i do usłyszenia.

0: Słuchaliśmy utworu Xylometazolin od zespołu Przeprosiny z ich najnowszej płyty Femme, która jest naszą płytą tygodnia. No i jestem ciekawy, jak wam się ta płytka podobała, bo ja uważam, że Przeprosiny tutaj zrobiły świetną robotę moim zdaniem. Co o tym sądzicie?
1: Ja nie przesłuchałem całego albumu, a słyszałem, że jest różnorodny bardzo. Natomiast po tej piosence myślę, że mogę już stwierdzić, że na pewno jest to dobra płyta. Tak odnosiłem wrażenie w sumie od dłuższego czasu, że na polskiej scenie shoegaze'owej potrzebujemy trochę więcej tego shoegaze'u takiego szybszego, mocniejszego, niekoniecznie aż tak bardzo takiego aż tak melancholijnego, jak wydaje mi się większość u nas. Instrumentalnie bardzo mi przypominało My Bloody Valentine, więc nie wiem, czy jest tam coś szczególnie oryginalnego i muszę przyznać, że w pierwszej połowie wokal nie do końca mi siadł, ale nie był zły. Myślę, że to jakoś nie kwestia takich moich przemyśleń osobistych, a od drugiej połowy już mi się faktycznie podobało. To darcie się na końcu to jest coś, co też lubię w takiej około shoegaze'owej muzyce. No i tam w środku, ten, nie wiem, czy to był jeden wokal, czy kilka w tym samym czasie, ale na pewno ciekawie. Taka też urozmaicona trochę ta muzyka. Ja jestem na tak, pozytywnie oceniam bardzo.
2: Nie, mam odwrotnie, bo mi się najpierw podobała pierwsza część, a ta druga trochę mniej. Ta pierwsza część trochę mi tak przypomina wokalem Michała Wiraszkę z Much, z Poznania. A ta druga część chyba faktycznie to, nie wiem, czy My Bloody Valentine na pewno jest taką najlepszą. Dla mnie to po prostu jest takie bardzo głośne, ale to może też nie jest moja bajka muzycznie tak bardzo.
1: Znaczy ja mówiłem My Bloody Valentine bardziej pod instrumentalnym względem.
2: Okej.
1: Okay. Tak. A z tymi Muchami w sumie można się zgodzić. Coś w tym jest. Jakoś nie zauważyłem tego, ale faktycznie jakby już kiedyś człowiek słyszał podobny wokal gdzieś indziej. Jest on bardzo dobry, tylko no, mi po prostu chyba bardziej siadła ta druga część właśnie.
0: Jasne, bo ta druga część była chyba taka bardziej żywa. Na początku miałem takie wrażenie, że o ile czegoś nie pomieszałem tutaj, jeżeli chodzi o tą tracklistę, że ta pierwsza część była taka bardziej stonowana, a potem im dalej w las się szło, im dalej się słuchało, tym bardziej tutaj żywo się jakby działo, nie?
1: Ja w ogóle bym powiedział, że to był dosyć żywiołowy kawałek, tylko ta pierwsza połowa była po prostu inna. Czy instrumentalnie tam zaszła jakaś duża zmiana, to mi się chyba nie wydaje, no ale no, tutaj te wokale robiły chyba najwięcej. No dlatego uważam, że to ciekawa propozycja, bo instrumentalnie raczej tak dość standardowo, ale uważam, że dobrze.
0: Jasne, też w sumie, skoro już mówimy o instrumentach, to też zauważyłem to, że faktycznie w każdym z tych utworów pojawiały się tam gitary, jakby to jest płyta gitarowa, w którym ta gitara faktycznie jest takim instrumentem wiodącym przez całą płytkę, natomiast ona pełniła troszeczkę różne faktycznie tutaj role, bo w każdym z tych tracków była troszeczkę inaczej energicznie osadzona. Na przykład, tak jak zauważyłem, no to na przykład największy kontrast tutaj był między kawałkami właśnie Xylometazolin, to co przed chwilą słuchaliśmy, i na przykład tutaj był kawałek Samochód we mgle, nie? Tutaj chyba ten Xylometazolin był bardziej żywy, natomiast ten Samochód we mgle na początku był taki bardziej stonowany i ten kontrast, tak jak już rozmawialiśmy w sumie przed audycją, wywołał we mnie chyba największe emocje, jeżeli chodzi o tą płytę, bo ona nie była zła, natomiast ja nie widziałem tutaj osobiście żadnego takiego punktu, który by mógł odróżnić ją od tej alternatywnej niszy, w jakiej się faktycznie te Przeprosiny obecnie znajdują. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną.
1: Ja nie wiem, czy mi się wydaje dobrze, ale wydaje mi się, że tutaj ta płyta się odróżnia trochę od poprzednich, bo w poprzednich ta gitara była bardziej noise'owa, A tutaj, no tutaj trochę mniej tego było, mniej było tego skrzypienia w uszach. Czy to dobrze, czy nie? Myślę, że zależy dla kogo.
0: W sensie ja też, wiesz, mówiłem bardziej w porównaniu do tych płyt, które są w podobnym gatunku muzycznym, ale u innych zespołów, bo nie do końca pamiętam już poprzednie wydawnictwa od Przeprosin. Jednak możesz mieć rację, bo faktycznie Przeprosiny w ogóle u nas już na antenie gościły wielokrotnie i nawet ich poprzednia płyta płyta wydana przez nich była płytą tygodnia u nas w radiu, także jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, to serdecznie polecamy do tego, żeby sobie wrócić do tej płytki i myślę, że za chwilę będziemy słyszeć się na Kurierze Kulturalnym.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Już w najbliższą środę, 5 września, zapraszamy na Serek Bielański przy stacji metra Słodowiec na huczne pożegnanie lata na Bielanach. Od godziny 15 czeka na Was rodzinny piknik pełen atrakcji, idealny na zatrzymanie wakacyjnej atmosfery. Wieczór to z kolei prawdziwa muzyczna uczta. O godzinie 19 scenę przejmie Marys Polski ze swoim tanecznym brzmieniem. Zwieńczenie imprezy będzie zaplanowane na 20:30, koncert niezastąpionej Kai, która zagwarantuje wspaniały muzyczny finał tegorocznego lata. W niedzielę 6 września zabytkowe podwórka kolonii Wawelberga po raz 12 zapraszają na ucztę kulturalną Festiwal Hipolita i Ludwiki. Tegoroczna edycja poświęcona jest pamięci Wawelberczyków, a jej głównym wydarzeniem będzie spektakl muzyczny pod tytułem Raj z utworami legendarnego trio Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Na festiwalowych scenach zabrzmi również gorąca muzyka hiszpańska, piosenka francuska oraz jazzowe brzmienia kwartetu Bartosza Smorągiewicza. W bogatym programie nie zabraknie plenerowych przedstawień historycznych, bajek dla dzieci z teatrem Baza, a plenerowych przedstawień historycznych, a także widowiskowego finału jubileuszowej warszawskiej parady rowerowej. To idealna propozycja, aby spędzić weekend w otoczeniu świetnej sztuki.
2: Już dziś wieczorem, 4 września, szykuje się prawdziwa gratka dla fanów mocnych gitarowych brzmień. W warszawskim klubie After Dark przy Nowym Świecie w swoje 40 urodziny świętować będzie legenda polskiego punk rocka, zespół Farbenlere. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20, a przed jubilatami scenę rozgrzeje formacja Orbita Viru. Głównemu koncertowi będzie towarzyszyć specjalna setlista podsumowująca 4 dekady brawurowego grania, ale to dopiero początek atrakcji. Po występie muzyków organizatorzy zapraszają na huczne afterparty, podczas którego nie zabraknie karaoke, tańców i wyjątkowej okazji do integracji z samym zespołem. Przygotujcie się na niezapomniany rockowy wieczór w centrum stolicy.
1: A kuriera przygotował Michał Idzikowski.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich Femina odblokowana. Odbudowanie Marywilskiej 44. Protest antyhałasowy. A wiadomości przedstawi Aleksander Scholl.
1: Zakończył się dwumiesięczny remont skrzyżowania Alei Solidarności z Aleją Jana Pawła II w Warszawie. W ramach prac wymieniono torowisko tramwajowe oraz nawierzchnię jezdni. Po zakończeniu remontu kierowcy mogą ponownie przejechać przez skrzyżowanie, a tramwaje korzystają z nowych torów. Tramwaje po wakacjach wróciły także na most Poniatowskiego. Po ponad dwóch latach od pożaru Centrum Handlowego Marywilska 44 inwestor otrzymał pozwolenie na budowę nowego obiektu. Nowe centrum ma powstać w miejscu spalonego kompleksu i będzie nowocześniejsze od poprzedniego. Inwestor przygotował już projekt oraz tymczasowe miejsce handlu dla kupców. Pożar z 12 maja 2024 roku zniszczył 6 hal i tysiące stoisk handlowych. Dziś, 4 września 2026 roku, odbywa się marsz Ciszej Proszę, którego uczestnicy chcą zwrócić uwagę na problem hałasu w mieście. Organizujące go Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze uważa, że mieszkańcy Warszawy są terroryzowani rykiem silników i wydechów zmodyfikowanych samochodów i motocykli. Protestujący domagają się m.in. skuteczniejszych patroli policji oraz wprowadzenia fotoradarów akustycznych, które mogłyby zarejestrować zbyt głośne pojazdy.
0: A wiadomości przygotowała Alicja Forysiak.

0: Magenta Mountains i King Gizzard and the Lizard Wizard już teraz w Radioaktywnym. A my przechodzimy do naszej dyskusji, czyli od jakiegoś czasu w sumie mamy taką tendencję do robienia naszego własnego radioaktywnego New Music Friday, czyli takiego segmentu, w którym pokazujemy nasze ulubione nowości z poprzedniego tygodnia albo po prostu z poprzedniego czasu. Także ja bym w sumie zaczął od takiego fajnego utworu z najnowszej płyty Natalii Cichockiej pod tytułem Szpila. I to będzie tytuł, który nawiązuje do jednej z technologii, która jest najbliższa każdemu studentowi. I możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, co to będzie za tytuł w sumie w tym momencie. Bo jest takie jedno narzędzie, z którego bardzo wielu z nas korzysta.
1: Ze szpili?
0: Nie.
2: Z AI?
0: No, a jest taki jeden AI, który się właśnie nazywa jak?
2: Chat?
0: Jaki? GPT. Dokładnie, i to jest tytuł naszego pierwszego tracka, który nie, zaraz posłuchamy. Tytuł? Chat GPT.
2: A co to?
3: Ja też nie wiem.
4: Zagrajmy co, w niebieskiego wieloryba.
3: Jest? Co?
0: Tak.
2: To jest z tego filmu, chcesz. Że się można w nim zakochać, czy nie? Czy on ci... On w nauce pomaga?
0: ChatGPT? Tak, mi bardzo.
2: Aha.
0: Jakby ja też czytałem właśnie a propos tego wieloryba, bo to powiedziałem, bo nie wiedziałem, o co chodziło z tą grą.
2: Sam dopiero, pan jesteś wieloryb.
0: Dopiero potem sobie sprawdziłem, jaka była geneza i okazuje się, że to w ogóle była taka dosyć niebezpieczna gra w 2018 i bardzo wiele osób poniosło wobec tego jakby przez to też straty. Natomiast utwór ten właśnie ChatGPT opowiada o właśnie nieustannej obecności w świecie cyfrowym. I tutaj w sumie sam ten utwór jest utrzymany w lekkim melancholijnym, melodyjnym klimacie i opowiada właśnie o zmęczeniu i przebodźcowaniu oraz uzależnieniu właśnie od kolejnych porcji informacji, które podają nam algorytmy. Także myślę, że to jest bardzo utwór na czasie. I
2: Zeitgeist taki.
0: Tak
2: wszyscy
0: jest.
2: Teraz
0: tak jest.
2: Siedzą w domach, tylko te informacje konsumują.
0: Tak jest, dokładnie. I wydaje mi się, że w sumie mogę was zaprosić do tego, żebyśmy teraz wszyscy razem odpalili sobie ChatGPT od Natalii Cichockiej.

0: A kolejnym utworem, którym wam puścimy, będzie Smooth Operator od Shade. Mam sentyment do tego utworu, ponieważ zawsze kiedy go słyszałem, to myślałem, że artystka śpiewa o operatorze kamery. Jak się okazało, to nie jest operator kamery, a bardziej złożone tłumaczenie, które często tłumaczy się jako kombinator, manipulant, lawirant, bajerant kobiet. Także zapraszam do słuchania Smooth Operator.
1: A co ciebie najbardziej urzekło w tym utworze, Bartek?
0: Że on tak leci tak smooth i jest taki płynny ten utwór.
1: Posłuchajmy.

Oj, słuchaliśmy Smooth Operator od Sade i tak samo smooth było teraz przejście do mojego wejścia. I oczywiście to wszystko było w 100% zaplanowane, natomiast no, dzieci mają to do siebie, że po prostu czasami popełniają błędy. A mówię o dzieciach dlatego, że kolejny utwór, którego posłuchamy, jest to najnowszy singiel od Piotrka Adaszewskiego pod tytułem Kid, który opowiada właśnie tutaj o konfrontacji dorosłości z marzeniami z dzieciństwa. I tutaj po raz kolejny Piotrek przychodzi do nas ze swoim emocjonalnym przekazem, który ubiera w bardzo chwytliwy styl. I tutaj Piotrek o tym utworze mówił, że jest to dla niego jeden z najważniejszych utworów, który do tej pory napisał. I w ten sposób za pośrednictwem tego utworu chciałby przypomnieć po prostu wszystkim, jak ważne jest to, żeby nie zatracić w sobie tego młodzieńczego spojrzenia na świat, mimo tego, że niektórzy po prostu mogą mieć po te 40, 50, 60 lat, ale mimo wszystko pielęgnacja tego swojego wewnętrznego dziecka jest bardzo ważna. I w sumie dziś w kalendarzu mamy 4 dzień września, a nie 1 czerwca. Natomiast tak jak już powiedziałem i Piotrek tutaj trafnie wspomniał, wewnętrzne dziecko należy pielęgnować cały rok. Także posłuchajmy sobie utworu Kid od Piotrka Adaszewskiego.

Dobra, to ode mnie będzie teraz taki utwór, który nie jest wcale taki świeży, ponieważ otwiera płytę End Hits z 1 kwietnia 1998 rok. I jest to chyba troszeczkę bardziej mocniejszy w odbiorze kawałek niż to, co przed chwilą widzieliśmy. Słyszeliśmy, przepraszam. I nazywa się Break i zespół to Fugazi.

Dobrze. Teraz chciałbym się podzielić moim ostatnim odkryciem. W sumie, czy to już jest takie odkrycie? Ciężko powiedzieć. Eryki Badu słucham już od jakiegoś czasu i nie spodziewałem się tego, ale wypuściła ona album dodatkowo z Alchemistem, który też ostatnio całkiem nieźle sobie radzi, jeżeli chodzi o jakieś ostatniego projekty. I wydali razem, Eryka już po dosyć długiej przerwie wydała album Before the World Blows i chciałbym wam dać, zapuścić takiego smaczka, więc zaczniemy od kawałka Echoes.

0: c'est ça que tu sois.
1: Dzień dobry, witam wszystkich w tym festiwalu szejmowania za to, że ktoś czegoś nie wie. Kto jest dzisiaj ze mną w studio? Po mojej prawej.
2: Jan Pagórek.
1: Witam.
2: Pochodzę z zębu i jestem stomatologiem.
1: Witam.
2: Także polecam się, jeżeli ktoś
1: następny.
3: Kaliszek.
1: Cześć.
4: Adam Mickiewicz.
1: Dzień dobry. O, uszanowanie.
5: Smooth operator.
1: Słucham? Po jakiemu to?
5: Polish.
1: Okej, okay. Okej, okay, dobra. No to mamy dzisiaj konkurs szejmowania, za to, że ja wiem, bo sobie przygotowałem, a inni nie wiedzą, więc zapraszam do słuchania. Czyli to będzie quiz z mitologii greckiej. Muszę tutaj wyjawić, że ostatnio jestem zafiksowany na pewnej serii gier na PlayStation. Przepraszam pana, ja panu nie przerywałem. Jestem po prostu tutaj na fali tych właśnie mitologicznych zajawek, więc mam nadzieję, że może was trochę tym zarażę. Czy możemy zacząć? Dobrze, to w takim razie panie Smooth Operator, mógłby pan zacząć?
5: Oczywiście, oczywiście.
1: Ja już zadaję,
5: możemy zacząć
1: zadaję,
5: very smooth.
1: Podaję pytanie, tak. Pozdrawiam. Jak nazywała się żona Zeusa? Odpowiedzi, pytania są otwarte, jakby co?
3: Mogę przejąć.
5: A jakoś, chociaż nawet literka pierwsza. Poczekaj, ja wiem, nie. No nawet dobra, nawet wiedziałem bez podpowiedzi.
3: Jasne.
1: Ale no niech pan powie.
5: Oczywiście to jest.
1: Niech pan nam powie tą odpowiedź.
3: Hermiona.
1: Niech pan nam powie, no.
5: Oczywiście to jest.
1: Jak
5: bardzo
1: pan wie,
5: blisko
1: to
5: Hermiony.
1: Niech pan powie. Słyszy pan? Trzeba powiedzieć.
5: Hera.
3: Kokarz.
1: Dobrze. Dziękuję. Teraz kto tam obok pana siedzi?
2: Adam.
1: Adam? Mm-hmm. A, no tak, Litwin, dobrze. Panie Mickiewiczu, kto wyczyścił stajnię Augiasza? To była jedna z prac.
4: Syzyf. Syzyf? Tak?
1: Nie.
4: Nie?
1: Nie był to Syzyf.
4: No Jezu.
1: Ktoś nie? Nikt? Dobrze. To był Herkules.
5: Ja mogę zaryzykować.
1: No ale już powiedziałem. Herkules wyczyścił. No. Dobrze, to teraz dla Kaliszczaka, pana uszanowanego. Ta postać miała syna, który razem zbudowali skrzydła, natomiast jego syn za blisko słońca sobie latał, no i spadł do Tartaru. I jak się nazywał jego ojciec?
3: Nie pamiętam.
1: Była taka nazwa. Ten i Ikar. I chodzi mi o tego, co był przed Ikarem.
4: Mogę kupić?
2: Ja też mogę kupić.
3: Kupić.
2: Tak? Adam, odkupuj.
4: To był Dedal, a syn to był Ikar.
1: Tak, i Dedal, no. Dedal. Dobrze, brawo, dziękuję. Nie liczę punktów jakby co, więc no. To dobrze, teraz dla pana, przepraszam.
2: Jan.
1: Jakie imię? Dobrze. Panie Janie, Hermes, czyli ten boski posłaniec, który tam szybko biegał. Co było jego atrybutem? Jakby pewna rzecz, pewna część.
2: Czy to nie była lutnia?
1: To nie była lutnia.
5: Dobra. Ja się zgłosiłem, czy nie?
1: Tak, chyba.
5: A, dobra. No to on miał takie buty, chyba nawet sandały ze skrzydełkami.
1: Tak jest, tak jest. Tak jest. Brawo. Buty Hermesa. Dobrze, to teraz panie Smooth Operator, dla pana pytanie.
5: Jeszcze raz, no.
1: Jak nazywał się Tytan, który był mężem Gai, czyli tej matki Ziemi, i był też ojcem Zeusa. I on. Gdyby nie Gaja, to zjadłby Zeusa, jak był mały, bo on zjadał swoje dzieci, jak były małe. A Gaja dała mu kamień.
3: Mogę odkupić.
1: I to był kamień Eufalos. No ale jakiego tytana wchodzi?
5: Dobra, to mam taką losową, randomową odpowiedź. A tak to oddaję. Kratos?
1: O matko, proszę pana. Kratos. Dobra, ja nie będę tutaj. O matko. Kratos, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest główna postać serii gier, na której jestem zafiksowany. I trochę dziwnie mi z tym teraz, ale ktoś chciał odkraść pytanie.
3: Ja chciałam, ale teraz się boję, że źle powiem, ale Kreon?
1: Nie, też nie. To był, ale bardzo blisko. To był Kronos.
3: A, no to...
1: Kronos.
2: Ale ona o tym myślała przecież.
1: Bardzo blisko.
4: Jedno i to samo.
2: No, dokładnie. Boże.
1: Kronos.
3: To jedna osoba, która gra w tą grę.
1: No tak, no. Chyba ja, no właśnie, żal. Dobrze, panie Mickiewiczu. Proszę wymienić chociaż jednego brata Zeusa. Jakiego miał? Tam brata, bratan. Może był z Ukrainy.
4: Zeus, zaraz, to był Hefajstos?
1: No.
4: Tak?
1: Tak, Hefajstos.
4: I miał być jeden czy więcej?
1: Jeden okay, tylko.
4: Dobra.
1: No, no tam dużo ich było. Hermes, Apollo, Poseidon, Hades, Hefajstos. Dobrze, to panie Kalisza.
5: To był zbieg okoliczności, że wszyscy zaczynają się na H?
1: WDP. Dobrze, panie Kaliszaku, czego boginią była Atena?
3: Wojny.
1: Nie.
2: Jak?
1: Bogiem wojny był Ares.
2: Czy... Dobra.
1: A potem Kratos. Tak, proszę pana?
2: Chyba pan był pierwszy.
5: Tak, no wydaje mi się, że miłości.
2: Dobra, to ja odkupuję.
1: Nie.
5: Nie, miłości.
1: Afrodyta.
5: Faktycznie.
2: Mądrości, drodzy państwo.
1: Tak jest.
2: A już myślałem, mądrości. Że ukradnie mi pan to.
1: Boginia mądrości to Atena.
2: To przyjemność.
1: Dobrze. Panie Janie, to teraz jeszcze pytanie dla pana. Mhm. Ile prac miał wykonać Herkules? Albo Asterix, jak to woli.
2: Chwila.
1: Asterix był fajny też.
2: 7 chyba. 12?
1: 12, no.
2: Jasne, bo właśnie tak między 7 a 12 balansuje i...
1: No to, no to powinno być 9,5. Dobrze.
2: Dobra, idziemy dalej, bo...
1: 9,5.
2: Ja nigdy nie byłem dobry z matmy, sorry.
1: Dobrze, to teraz następne pytanie. O jakim tytanie mowa? Został zesłany przez... Jakby dał ludziom ogień, został zesłany na karę. Był przytwierdzony do Kaukazu i sęp codziennie zjadał mu wątrobę. Jaki to był tytan?
5: O kurczę, chyba znam.
1: Dał ludziom ogień i to potem Zeus się wkurzył.
5: Dobra, to ja oddaję koledze z Kalisza.
3: No, Prometeusz.
2: To? Kaliszak? To jest on? Ona? Ono?
3: Ono.
1: A właśnie,
3: ono.
1: Nie pytałem o zaimki.
3: No, ono. To już trudno.
2: To
3: Kaliszako.
2: To Kaliszako. Idę do Kaliszaka. Do Kaliszaku.
1: Dobrze.
4: Mm-hmm. Osoba kaliska.
3: Tak.
1: Osoba kaliska.
2: Jak pasztet.
3: Jesteś pasztet.
2: Przejdźmy do pytania.
1: Dobrze, to teraz pytanie do Adama Mickiewicza. Jak nazywał się Heros, który odciął głowę Meduzie? Ona go chciała w kamień zamienić. A on jej odciął głowę.
4: No, pamiętam. Tylko... Jak on się nazywał?
1: Nazywa się trochę jak rasa kota. Ale jest to imię.
4: Nie.
1: Rymuje się z Tadeusz.
4: Tadeusz.
1: I Mateusz też.
4: No wielu takich było w sumie, ale i rasa kota, tak? Mm-hmm.
1: Szyj.
4: Nie wiem, mogę...
1: Koniec. Chyba, że nie wiesz.
4: Nie wiem.
1: No kto wie? Dobrze.
5: To znaczy, ja teraz nie wiem, czy ja wiem, bo nie wiem, czy to się rymuje.
2: A może
5: ja...
2: wiesz, że nic nie
1: mamy Sokratesa tutaj.
2: A wiecie, że w ogóle taki fun fact, że tak naprawdę nikt nie jest pewny, czy wiem, że nic nie wiem. To jest na pewno cytat od Sokratesa, jakby on tego nigdy nie powiedział. Serio, to jest przypisywane ludziom. Jakby przez ludzi Sokratesowi, on tego nigdy nie powiedział.
1: Nie ma dowodów. Ja dobrze, myślę, proszę to... pana, jaka to odpowiedź?
5: Kurczę, bo ja pomyślałem sobie, że to był... Ja przynajmniej grałem kiedyś w dzieciństwie w taką grę Herkules i on odciął Meduzie głowę, ale to sobie teraz głowę uciąć nie daje.
1: Nie,
5: to było...
1: on odciął głowę nie Meduzie, tylko temu, co odrastała, odrastały głowy. Meduza,
5: to też,
1: Meduza
5: zamieni... trzygłowy stwór taki.
1: Tak, prawda? To nie była Meduza. Hydra, to była Hydra, właśnie. Dziękuję.
3: Proszę.
5: To oddaję to pytanie.
1: To był Perseusz.
2: To nie wiem, czy ktokolwiek by na to wpadł w sumie.
1: Dobrze, to teraz pytanie dla osoby kaliskiej. Jak nazywa się pierwsza część Bęgerka, najsłynniejszej epopei na świecie, czyli epopei Homera? Jak nazywa się pierwsza część? Druga jest w kinach teraz.
3: Odyseja?
1: Chodzi mi o pierwszą część.
3: Co?
1: No bo Odyseja to jest druga.
3: To nie wiem, oddaję.
1: A chodzi o pierwszą część epopei.
3: Oddaję.
1: No, proszę.
5: Czy to była może Iliada?
1: Tak jest, Iliada. Okej. Okay. To teraz kto? A, pan Jan. Ten tytan po Wielkiej Wojnie został zesłany na trzymanie na swoich barkach całego świata. Jak nazywał się ten tytan? On dosłownie cały czas stał i trzymał cały świat.
2: Ojej. Ja nawet widzę tego, tą taką ilustrację.
1: No i po jego nazwie jest też, po jego imieniu wzięli też nazwę podręczników.
2: Podręczników, ale do czego?
1: Na przykład do przyrody.
2: Nie, on się nie nazywał SIP, prawda?
1: No on się nazywał Nowa Era Nowej Chemii.
2: No właśnie tak miałem powiedzieć, albo Nowa Era, albo FSIP. Może Greg?
1: Nie.
3: A mogę zgadnąć?
1: Tak, proszę.
3: Tytan? Nie.
1: Nie. Znaczy był tytanem, ale tak się nie nazywał. To był Atlas.
2: Tak, powiem ci, że nie spodziewałem się tej odpowiedzi jakby. Atlas.
1: Atlas.
2: Ale widzisz, byłem tak blisko, a tak daleko. Powiedziałeś podręcznik do geografii. Ja stwierdziłem, że to chodzi o jakąś nazwę własną, a nie o Atlas.
1: Nie byłeś blisko.
2: Dobrze, mogłeś powiedzieć, że górę.
1: O, to też no.
2: No.
1: Dobrze, to było następne łatwiejsze. Pytanie do pana
5: operatora.
1: Jak nazywała się góra, na której mieszkali bogowie greccy?
5: Wiem, to jest proste.
1: No, a powie nam pan?
2: Ja bym chciał odkupić.
1: Trzeba mówić o odpowiedzi.
5: Też kurczę, ja to mam na końcu języka. Ja to czuję, że ja to wiem i mam to blisko.
2: To
5: gdzieś.
2: Tak z mojej strony mogę ci powiedzieć,
1: proszę,
2: że jest
1: zbliżenie.
2: Taka knajpa z jedzeniem na wagę. Serio. Na przykład na Opuszańskiej jest taka marka.
5: No dobra, to oddaję tobie.
2: Naprawdę?
1: Proszę.
2: No jest to Olimp.
1: Tak, Olimp. Góra Olimp.
2: Jest faktycznie taka sieciówka z jedzeniem na wagę.
1: Dobrze, Olimp. Następne pytanie dla pana wieszcza polskiego. Proszę pana, Bóg namiętności seksualnej i miłości. Jego odpowiednikiem w Rzymie był Amor. O jakiego greckiego chodzi?
4: Apolin?
3: Mogę odkupić.
1: Nie, Apolin, nie.
2: Kaliszak?
4: Mogę jeszcze jedną szansę?
1: Tak.
4: Kurczę. Kto był odpowiednikiem jego w Rzymie?
1: Amor.
4: Amor.
1: Amol. Cedur. Nieważne.
2: Na lepsze oddychanie. Amol.
4: No mam na końcu języka, ale sobie nie przypomnę. Chyba mogę oddać.
1: Dobra.
3: Eros.
1: Eros, tak.
4: A,
1: to Eros.
4: No, tak.
1: Eros, dobrze. Eros Ramazzotti to był właśnie.
2: On naprawdę miał takie nazwisko?
3: Tak.
1: No.
2: Panie prowadząc, serio?
1: No Eros Ramazzotti, serio miał nazwisko Ramazzotti.
2: No, bo taki romantyczny był. Ramazzotti. Ja właśnie ciekawe, czy
1: powiedział. Più bella cosa mince. Teraz ja. Panie Kalisko, pytanie dla pani.
3: No.
1: Na pytanie. Sytuacja. Jeśli się umarło w Grecji i sędziowie w Hadesie uznali, że byłeś dobrym człowiekiem, to szło się do nieba. I wysłaliby cię do Tartaru czy do Elysium?
3: Do Elysium.
1: Tak jest. W Tartarze byli, to było piekło, tam na przykład zostali zesłani tytani, po tym jak Zeus się wkurzył na nim. Tak, rzeka była
3: Styks
1: do Tartaru, tak, a Elysium to było takie, no jak w pola elizejskie, no jak tam we Francji, takie, no po prostu sielanka, kruasanty i alejki. Dobrze, ostatnie pytanie dla pana Jana. Persefona to była, to się była żoną, nie że była żona, była żoną Hadesa czy Posejdona?
2: Jeszcze raz jak?
1: Persefona była żoną Hadesa czy Posejdona?
2: Chyba Hadesa.
1: Tak jest, Hadesa.
2: Tak, tak, tak, bo próbowałem sobie przypomnieć tą właśnie ten mit. I tak było, Persefona i Hades. O! Wygrałem w tego, w Pasjasa.
1: No.
2: A kto wygrał dzisiejsze wydanie Teleradia?
1: Nie wiem, ja nie liczyłem, mówiłem.
2: Czyli okazuje się, że każdy z nas jest wygranymi, bo w aktywacji piątkowej wygrywa każdy.
3: A może każdy jest przegranym?

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy. A.

przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w

0: I będzie po mnie, weź się nie zestra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

zawsze ja własny, nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy zdać się, nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród pal. Ja i trzy kobiety mego życia, ty, ona najstarsza z was, może robi wiatr.

Arizona.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

0: masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazał wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

0: after that.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

every slow down.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy. A.

0: czułość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

lepiej nie mówmy nikomu,

0: zaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Love is everywhere.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

0: Saki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

있어요. 그냥 하고.